0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Ministr Šťastný nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru. Sankce na ruské sportovce mají podle něj platit dál. Kraj za 15 milionů korun opraví cestu mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi. Slezská Ostrava sloučila 12 mateřských škol pod dvě zastřešující organizace. Zítra bude polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Ruští sportovci mají podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů dál podléhat sankcím. Reagoval tak na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Ruští sportovci i ruské týmy se tak mohou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Sport je podle Šťastného v Rusku součástí státní propagandy. Podmínky účasti ruských sportovců se proto až do ukončení války neměly měnit.
4: Já si uvědomuji, že se to může dotýkat sportovců a sportovkyň, kteří nemají s politikou co společného, jenom mají smůlu, že se narodili ve špatné zemi a pohybují se ve sportu ve špatnou dobu. Na druhou stranu já zásadně nesouhlasím s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru.
3: Předseda koaličního SPD Okamura si naopak říká, že jde o správné rozhodnutí. Podle něj má sport spojovat a ne rozdělovat společnost. Soutěžit ale Rusové dál nebudou pod svou státní vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s návratem Rusů do olympijských soutěží nesouhlasí. Na silnici mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi začne ve čtvrtek oprava zhruba kilometrového úseku. Renovace silnice bude znamenat komplikace pro řidiče, protože se v místě chystá kyvadlový provoz i dočasné úplné uzavírky. Změny čekají také cestující veřejnou dopravou. Některé zastávky totiž nebudou autobusy obsluhovat. Stavba má trvat do druhé poloviny srpna, sděluje mluvčí kraje Nikola Birklenová. Oprava silnice bude stát téměř 15 milionů korun a kraj zaplatí ze svého rozpočtu. Stavba bude rozdělena na etapy. 12 mateřských škol ve Slezské Ostravě bude v příštím školním roce nově fungovat pod dvěma zastřešujícími organizacemi. Pro děti a rodiče se tím nic nemění. Školky budou dál všechny v provozu. Jde o administrativní změnu v reakci na novelu školského zákona. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové zákonodárci zvýšili minimální počet žáků nutný k samostatnému provozování škol.
5: Pro rodiče je důležité vědět, že všech 12 pracovišť mateřských škol zůstane zachováno a děti budou dál chodit do známého prostředí. Naším cílem bylo nastavit celý proces tak, aby byl srozumitelný a aby se co nejméně dotkl každodenního fungování školek.
3: Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti dnešku může litr benzínu stát už až o 12 haléřů víc. Bude na 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než dnes. Denní cenová maxima paliv má resort financí určovat do 19. července.
2: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zmenšená oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat. Zítra ráno pak očekáváme polojasné počasí, odpoledne přechodně nárůst kupovité oblačnosti a na horách možné slabé přehánky. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 23 a na horách zítra naměříme okolo 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Krnově se v ulici Albrechtická srazilo auto s cyklistou. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
7: Dobrý večer, Široda 8. lipca 2026 roku, imieniny Elżbiety i Prokopa. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikorej, zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Na Trzynieckim osiedlu Łyżbice zostanie odremontowana strefa wypoczynkowa w pobliżu tamtejszego przedszkola. Jak podał ratusz, betonowe chodniki zastąpione zostaną nawierzchnią stucznia, która jest mniej podatna na przegrzewanie. Betonowe mury otaczające to miejsce udostępnione zostaną artystom ulicznym. Remont sfinalizowany zostanie do końca lipca i pochłonie blisko 1,5 miliona koron. Do grona certyfikowanych producentów marki Gorolsko Swoboda Produkt Regionalny dołączyli kolejni twórcy z czeskiej i polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Jak napisał zwrot, uroczystość odbyła się w wyjątkowej scenarii agroturystyki Pilchówka w Wiśle Malince. Wyróżniono zaś 7 producentów, których wyroby reprezentują różnorodne obszary, od rękodzieła przez piekarstwo i przetwórstwo spożywcze, aż po tradycyjne produkty gospodarstw rodzinnych. Za cmentarzem komunalnym w Jabłonkowie powstanie nowy parking, który pomieści około 40 samochodów. Ma on służyć głównie turystom odwiedzającym miasto, ale będą z niego korzystać także mieszkańcy pobliskiego osiedla, pracownicy Urzędu Miasta i odwiedzający groby swoich bliskich. Ratusz poinformował też, że wzdłuż muru cmentarnego wybudowany zostanie nowy chodnik. Przechodzimy do doniesień zaodziańskich. Zaczęły się wakacje, a zatem czas remontów w zaodziańskich szkołach. Nie inaczej będzie w szkole podstawowej z przedszkolem w Suchej Górnej, mówi dyrektor placówki Monika Plaszkowa.
8: Będziemy mieć dwie bardzo duże inwestycje, wysoko nakładowe, ale też wymagające złożonych przygotowań organizacyjnych. Jedną z nich jest, po czesku mówiąc, konektywita, czyli polepszenie sieci internetowej w całym budynku, czy właściwie wręcz wymiana sieci, ponieważ oprócz okablowania będzie też nowy serwer. Równolegle z tą inwestycją powstanie zupełnie nowa klasa komputerowa, która mam nadzieję już od września będzie nam tutaj funkcjonować i tak zwana multifunkcyjnie uczebna, czyli aula zamieni się na klasę z takim przeznaczeniem wielozadaniowym, ponieważ będą tutaj i lekcje muzyki, będzie nowe nagłośnienie, lekcje języków obcych.
7: Już w najbliższą sobotę odbędzie się festyn na Filipce, organizowany tradycyjnie przez władze gmin Grodek, Nydek i Nawsie, mówi wójt Nawsia Marian Waszut z partii KDU-CSL.
9: Będą ludowe zespoły, będzie zespół Świeczyni, będzie zespół Nowina, potem będą kontynuowali troszeczkę nowocześniejsze zespoły, ale wciąż z regionu Jabłonkowa, to znaczy będzie taki zespół folk-rockowy Kaper i następnie już może wszystkim znany na Zaolziu zespół Drong.
7: Na Gorolskim Święcie ma w tym roku odbyć się konkurs o tytuł Króla łowi zioka, mówi członek sztabu organizacyjnego Gorola, lider kapeli Lipka Krystian Heczko.
10: No, te starania o to, żeby łowi ziok jako nasz taniec został uwzględniony w księdze UNESCO już były kilka lat wcześniej. No niemniej jednak dlatego, że jeden z naszych muzyków, Ondra Pazdara, kilka lat wstecz poszedł do Ondraszu i zaczął tam też trochę inspirować się ludzi naszym regionem. No to pojawiło się takie wzmocnienie zainteresowania tym ewenementem. No i pomyśleliśmy, że zrobimy tak jak robią w strażnicy króla moraskiego w Werbuńku, to że my zrobimy coś takiego w stylu konkurs na królów łowięzioka. Widać już zainteresowanie jak ze strony prawego brzegu, tak ze strony lewego brzegu. No i trzymajmy sobie kciuki.
7: W publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy o tym, jak w mieście szukać ochłody w upalne dni oraz zajrzymy do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. A na razie posłuchajmy zespołu Noem Herakles i piosenki Nowy Dzień.

0: Dopiero co zakończyła się pierwsza w tym roku fala tropikalnych upałów, a tu już meteorolodzy zapowiadają kolejną. Jak podczas upałów władze czeskiego Cieszyna starają się pomóc udręczonym ekstremalnymi temperaturami mieszkańcom miasta, o to zapytaliśmy wiceburmistrza Wita Słowaczka z partii KDU-CSL.
1: Panie wiceburmistrzu, ludzie w miastach trochę cierpią, zwłaszcza tu na przykład w czeskim Cieszynie, gdzie ta historyczna część właściwie ma mniej zieleni niż na przykład osiedla. Jak miasto stara się pomagać mieszkańcom podczas tych upałów?
2: No z tą zielenią nie zupełnie tak, gdy na przykład popatrzy na oba nasze miasta z wysokości mostów czy z kierunku Górnego Żukowa, to oba nasze miasta są wtopione w zieleń. Ale jest oczywiste, że głównie rynek i ten sposób zabudowania budynków, które tutaj powstały pomiędzy wojnami, no to raczej jest tej zieleni mniej, dlatego jest ta tendencja, żeby na rynku mieć funkcjonalną fontanę, czy jak nazwiemy ten centralny punkt z wodą, który mamy na rynku. No ma już jakieś lata za sobą, pokazuje się, że już po tych latach nie działa tak, jakby miała działać zupełnie i ciągle się coś naprawia, ale mamy chęć i nadzieję, żeby fontana działała. Tutaj parę lat już wstecz była robiona instalacja takich zraszaczy, które na przykład bardzo, bardzo się podobają po stronie polskiej i chcą coś takiego też instalować. Tutaj głównie dzieci się bawią pod tym. Nie wiem, jak do tego patrzą rodzice, bo te dzieci wychodzą zupełnie, zupełnie zlane wodą, ale pomaga to troszeczkę jakimś sposobem umilić te bardzo duże temperatury, z którymi się musimy wszyscy borykać.
1: No to będzie ta fontanna też potem jest oblegana, zwłaszcza przez dzieciarnię.
2: Tak, tutaj chcę apelować, to nie jest basen, to jest fontana, tutaj dzieci do tego łażą, co by nie był aż taki kłopot, ale tutaj trzeba powiedzieć, że instalacje, które są wewnątrz tego, dziecko może tam na coś nadepnąć, nawalić sobie stopę i tutaj wszyscy wiedzą i są tabliczki, żeby nie wchodzić do tej fontany, ale wiemy, że dzieci robią to, co chcą.
1: Jest zieleń przede wszystkim koło Olzy i z jednej i z drugiej strony widzę, że ludzie nawet czasami w tej granicznej rzece szukają ochłody. Jak na to się patrzą władze miasta?
2: Tutaj na szczęście już nie jesteśmy w tych latach, ja nie wiem, 80-tych, 90-tych, w których głównie Olza była rzeką, w której pojawiały się wszystkie możliwe czynniki, które pozbierała głównie po przejściu terenem Trzyńca czy Huty Trzynieckiej. W tych czasach bardzo było niewłaściwie korzystać z ochłody w tej wodzie. W ostatnich latach jesteśmy w sytuacji, gdzie woda w Olzie jest czysta, można się ochłodzić. Tutaj niektórzy z tego korzystają i te cienie, które robią drzewa wokół Olzy po czeskiej i polskiej stronie są wykorzystywane dla spacerowiczów, którzy z psami, z dziećmi chodzą, żeby troszeczkę byli na świeżym powietrzu, ciepłym powietrzu, ale głównie w cieniu.
1: Jest oczywiście miejska pływalnia, ta działa chyba już na całego. W naszych czasach chodziło się też przede wszystkim na stawy tam przy Ropiczance. Jak to tam jest wykorzystywane teraz?
2: Tak, wiemy, że bazeny pękają w szwach, jak się mówi, jak na czeskiej, polskiej stronie tutaj. Wszyscy szukają jakieś ochłody. Tutaj było wspomniane Ropiczanka, jako dziecko też pamiętam te stawy i to koryto Ropiczanki, które było takie nieregulowane, tak takie przyrodnie raczej.
1: Sporo kamieni, takiego surowego granitu koło
2: tak,
1: tego.
2: Tak, surowy granit, tam to w cieniu, pamiętamy. Po tej regulacji, która była głównie robiona z wyniku powodzi, które powstawały i było potrzebne coś takiego zrobić, dzisiaj już z Ropiczanki przez lato się w takim stopniu nie korzysta, ale są ludzie, którzy też chodzą w te tereny, wchodzą do wody, także tamta możliwość je. Stawy raczej są takim zbiornikiem stojącym. Rybom jest tam fajnie, to bym powiedział, ludziom już tak zupełnie nie, ale tutaj jest widoczne, każdy szuka tą możliwość gdzieś niby stopy wsmoczyć w zimnej wodzie.
1: Wspominał pan o zaporze Grabina. Tam sporo się zainwestowało i ta okolica jest trochę lepiej zagospodarowana. Czy można się kąpać w Grabinie, czy nie?
2: Zabronione to nie jest. Tutaj wszyscy muszą sobie uświadomić, że woda spływa hrabinką do Tamy, A jeżeli są duże jakieś ulewy, spływa grunt ze wszystkich tych pól, które są w pobliżu, to znaczy, że ta zapora nie będzie miała nigdy czystą, przejrzystą wodę, na przykład jak Morze Karwińskie, gdzie to podłoże jest kamieniste. Tutaj zawsze to tak było, zawsze to będzie. Tutaj jest apel dla tych, którzy są albo posiadają budynki, które są obok grabinki, żeby nie wykorzystywali grabinkę jako taką oczyszczalnię ścieków, bych powiedział.
0: O upałach rozmawialiśmy z Witem Słowaczkiem. W Muzeum Drukarstwa w Cieszynie otwarto jubileuszową wystawę Ślad Litera Pixel, przygotowaną z okazji 30-lecia placówki. Ekspozycja w galerii Przystanek Grafika pokazuje, jak zmieniały się narzędzia, techniki i język obrazu, ale też jak ważny pozostaje fizyczny ślad pracy drukarza i grafika. Zapraszam do reportażu redaktora Filipa Tomanka.
3: Pokazujemy, jak to drukarstwo było w Cieszynie ważne. No i jak jest ważne nadal.
4: Dzisiejsza wystawa nosi tytuł Ślad Litera Pixel. Co kryje się za tym zestawieniem, powiedzmy, trzech słów?
5: Techniki drukarskie. Chcieliśmy właśnie w temacie przeglądu uwzględnić techniki drukarskie, które chcieliśmy, żeby widniały na wystawie. Urszula Bracka, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Na co dzień pracuję jako specjalista do spraw ekspozycji, ale jestem także prezesem Stowarzyszenia Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Daliśmy dowolność, właśnie techniki tradycyjne, na przykład linoryt, typografię, gdzie właśnie typografia jest litera, ale także techniki cyfrowe. I taką właśnie różnorodność możemy zobaczyć na wystawie. Są to plakaty typograficzne, ale także cyfrowe. Są to linoryty przedstawiające ekslibrisy dla muzeum, dla pana Karola Franka. Także to wszystko można właśnie zobaczyć na wystawie.
4: W tym momencie tak krótko dopytam, jak rozumieć właśnie to przejście od śladu i tej litery do piksela w kontekście historii drukarstwa tu w regionie, w Cieszynie?
5: Drukarstwo cieszyńskie obchodzi w tym roku 220 lat. Pamięć o typografii przedstawiamy codziennie w muzeum. Można zawsze w muzeum zwiedzić muzeum z przewodnikiem, gdzie opowiadamy właśnie o typograficznym dziedzictwie. Natomiast piksel przedstawia to, że nadal to drukarstwo cieszyńskie istnieje i dalej tworzy, tylko właśnie już w nowoczesnej formie.
4: Dzisiaj świętujemy 30-lecie. Jakie były najważniejsze momenty w historii tej instytucji?
5: 20-lecie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie było dużą imprezą i założenie, wiadomo, muzeum 30 lat temu było ważnym wydarzeniem, ale tak w historii to 25 lat też świętowaliśmy.
4: Co przez te 3 dekady udało się muzeum zachować, pokazać i przekazać następnym pokoleniom?
5: Dalej pokazujemy właśnie tradycję drukarstwa w Cieszynie. Typografię. Przedstawiamy, jak od Gutenberga składano czcionki poprzez maszyny typograficzne i offsetowe, ale także przez ten okres zmieniło się to, że dostaliśmy wyremontowany budynek i możemy w tym miejscu działać dalej i tworzyć nowe projekty.
4: Narzuca się pytanie, czy ta wystawa skupia się bardziej na przeszłość albo na przyszłość?
5: Myślę, że patrzy w przeszłość, ale stawia się także na przyszłość.
4: I też trzeba dopytać, jak dobraliście pracę do tego jubileuszowego wernisażu.
5: To był przegląd. Przegląd, gdzie wszyscy artyści, nie tylko artyści, bo także amatorzy mogli wziąć udział w tym przeglądzie. Był to otwarty przegląd.
4: Odnoszą się niektóre z prac też do, powiedzmy, takich tradycyjnych technik drukarskich?
5: Tak, na przykład moja praca jest zrobiona z czcionek drukarskich i kliszy chemigraficznej. Przedstawia gryfa, czyli godło drukarzy i odlane w ołowiu. Więc dziedzictwo oddane w ołowiu. O.
4: Na koniec może tak trochę nawet filozoficznie. Czego powinni szukać zwiedzający na tej wystawie?
5: Dobre pytanie. Może właśnie tego przejścia od czcionek tradycyjnych poprzez właśnie ryte litery w linorycie do cyfrowych liter na ekranie.
4: I na koniec, co dla Was, jako dla muzeum, oznacza to 30-lecie właśnie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie?
5: To jubileusz, który każe nam dalej pracować i dalej wytrwale robić nowe projekty.
6: Ja jeszcze pamiętam drukarnię, która w tej chwili jest przemieniona na mieszkania.
3: ale drukarnia po czeskiej stronie, drukarnia Prochaski, która...
4: Jak pani praca wpisuje się właśnie w temat ślad, litera, piksel?
6: Moja praca wpisuje się w ten temat w taki sposób, że nawiązuje do pracowni zecerskiej. Dzień dobry, Gabriela Becla. Ponieważ przedstawiłam na mojej grafice rysunku, w sumie najpierw powstał rysunek, z zecera, który właśnie tak jak kiedyś zasiadł sobie w pracowni i po prostu zasiadł do budowania jakichś tekstów na swoich wierszownikach. Więc chciałam właśnie w ten sposób nawiązać, ale druk jest w sumie współczesny, dlatego że jest cyfrowy, połączony z monotypią. Dlatego to są jakby stare, że tak powiem, techniki, ale z nowym duchem, z takim tradycyjnym też drukiem cyfrowym połączone.
4: Są pani bliższe takie, powiedzmy, tradycyjne techniki druku, albo też można podejść do tego w sposób taki scyfryzowany, powiedzmy, nowoczesny?
6: Mi są bliskie jakby obydwie formy, ale bardziej korzystam z tej współczesnej, dlatego że jestem też grafikiem, ilustratorem i na co dzień korzystam z tych mediów, ale od jakiegoś czasu też jakby zgłębiam tajniki introligatorstwa, które łączą się z pracownią zecerską również. Miałam okazję bywać w takich pracowniach, dlatego jakby teraz mam okazję połączyć jedno i drugie, czyli to, co było kiedyś, z tym, co jest teraz.
3: No, ma wielowiekową tradycję też i w Czechach, i w czasie monarchii austro-węgierskiej.
7: Drukarstwo, książka. A z książką jest związany ekslibrys, bo ja jestem kolekcjonerem ekslibrysów. Moje nazwisko Mieczysław Bieleń.
4: Ekslibrys to akurat temat, który łączy i czeską, i polską stronę, tak, Olsy. Kto od kogo zapożyczył ten pomysł?
7: Tak jest, proszę pana, ze względu na to, że przed wojną były bardzo ścisłe kontakty między kolekcjonerami polskimi i czeskimi, a w Czechach przecież jest ten spolek zbieratela, przyjaciel ekslibrys, który już ma ponad 110 lat, proszę pana, jak i graficy do tego stopnia, że w czasie okupacji były wydane dwie teczki. Teczki artyści czescy dla polskich i polscy dla czeskich. Wydane były w latach 46-47. Także te kontakty były zawsze dość ścisłe. Niestety po wojnie jakoś to troszeczkę się rozluźniło i właściwie, proszę nie przyjąć tego, że ja się chwalę, ale właściwie czeskim ekslibrysem w Polsce zajmuję się tylko ja.
4: Na 30-leciu nie tylko można podziwiać super obrazy, ale też samemu coś zrobić. Co przygotowaliście tu dla chętnych?
8: Jest to matryca z okazji 30-lecia Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, tak aby każdy mógł sobie zrobić witeczkę dla siebie i zabrać ją do domu.
4: Dlatego w tym momencie nie widzicie, ale my zabieramy się za wałek i
8: za pomocą farby drukarskiej, offsetowej, wałeczkiem smarujemy wszystkie litery. Okay, już prawie mamy. Dobra, jest posmarowane. Przenosimy teraz matrycę na starą złociarkę firmy Krause. Jest to prasa kolanowa. I na tym urządzeniu tutaj pan redaktor zrobi sobie teraz swoją odbiteczkę. Bierze kartkę papieru. Ja teraz podtrzymam mikrofon.
4: Wy tego nie widzicie, ale sama maszyna jest ciut większa od nas. A my w tym momencie nałożyliśmy kartkę i jeszcze
8: filc. I zamykamy stół. Powoli, powoli.
4: I zabieramy się za niesamowicie duży sprzęt. Okej, tłok dosiadł. I wracamy.
8: No i państwo tego nie widzą, ale pan redaktor ma dwie ręce zajęte, więc ja teraz trzymam. I to ja się stałem redaktorem, a on teraz mówi, co robi.
4: Patrzymy. O, widać, że nie posmarowałem wszystkich liter, ale i tak wyszło niesamowicie.
0: Dodajmy, że wystawę można zwiedzać do 30 sierpnia, a był to materiał redaktora Filipa Tomanka. Jutro z wiceburmistrzem czeskiego Cieszyna Witem Słowaczkiem z partii KDU-CSL porozmawiamy o zaplanowanych na wakacje remontach.
2: Tą najwięcej skomplikowaną inwestycją jest odbudowa mostu na Grabince, to znaczy na ulicy Lipowej, gdzie też współpraca z firmą wyłonioną z przetargu nie jest taka, jakbyśmy sobie wymarzyli. Mamy nadzieję, że w przeciągu tego lata miasta będzie dociągnione, a budowa tak, żeby z początkiem roku szkolnego mogły już kursować autobusy, tak jak były dzieci przyzwyczajone, dlatego że to jest główne połączenie tam z rejonami Antoniczka i Żukowów i tak dalej.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 8 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Wilki i piosenką Eli Lama Sabachtani zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.